0: Jej. Bomba was, halio, nie mogę, ja. Ovar, sokerke,
1: no, ja me quedé con eso.